Kto chce zgarbnąć, trzeba zejdra, komu je powściekną, kto jest sam, no jako ja. Kto ma serce w správnym místě, kto je prostě prímaku, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!